neku jezgru postojalo, jezgru se raspuklo. Kao svemir, recimo, Big Bang.